0: dangdut yo.
1: Gabung po polo-polo.
0: Ojo ojo ojo. Biasa ya, rok rok rok.
1: Ya wis ae.
0: Yo.
1: Yo.
0: Ji. Ro.